0: Cigale le 4 novembre.
1: Je me souche à toi.
0: Cigale le 4 novembre.
1: Andrea, c'est fort. Pule dans sa quinte. Pule dans sa quinte. Brrr, brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Br